0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No
1: właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Przed północą mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę oraz działaniach polskiego lotnictwa. Alarm został odwołany po kilku minutach, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że nie odnotowano zagrożenia na terenie Polski. W poniedziałek rosyjski dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej około 2 km od przejścia granicznego w Dorohusku, powodując uszkodzenia budynku punktu kontrolnego. Papież Leon XIV uważa, że temat rozwoju sztucznej inteligencji powinien być traktowany poważnie, choć sam nie odczuwa strachu w związku z katastroficznymi scenariuszami. Zwrócił uwagę na niekonsekwencje w wypowiedziach szefa firmy NVIDIA dotyczących regulacji i zabezpieczeń dla sztucznej inteligencji. W Watykanie powstała komisja sztucznej inteligencji, której celem jest prowadzenie dialogu oraz praca nad zagrożeniami związanymi z tą technologią. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano obecnie suche warunki. Na północy Polski termometry w Szczecinie wskazują 14 stopni, natomiast w Gdańsku 10. W centralnej części kraju temperatura wynosi 12 stopni w Poznaniu i Gorzu oraz 10 stopni w Warszawie. Południowa i wschodnia część kraju jest chłodniejsza. W Krakowie mamy 7 stopni, w Rzeszowie i Suwałkach 8, a we Wrocławiu 9 stopni Celsjusza.

Dzień dobry, minęła szósta, kolejny dzień, kolejne wyzwania, ale mamy nadzieję też, że kolejne przyjemności. Maciek Chorzowski, witam i zapraszam do dziesiątej.

Przez całe wakacje było jakoś ciszej. Mniej samochodów, mniej pośpiechu, trochę więcej miejsca na parkingu i nagle wrzesień. Wszyscy wrócili jednocześnie. Jeśli stoisz właśnie w korku i zastanawiasz się, skąd się wzięli ci wszyscy ludzie, mamy prostą odpowiedź. Oni patrzą na ciebie i zastanawiają się dokładnie nad tym samym. Moje Radio 24. Jedziemy dalej.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 między węzłem Żary Południe a węzłami Iłowa i Luboszów trwają prace przy przeglądzie ekranów akustycznych. Na drodze ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice Lędziny trwa odnowa oznakowania poziomego. Prace postępują szybko, jednak odbywa się naprzemienne zajmowanie pasów ruchu, prawego w kierunku Tychów oraz lewego w kierunku Pyrzyc. Ponownie na autostradzie A18 między węzłem Golnice a węzłem Krzyżowa prędkość jest ograniczona do 60 km na godzinę ze względu na uszkodzone płyty betonowe na obu jezdniach w kierunku Wrocławia. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

moje. Radio 24. Ha ha ha ha!

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, Bożyna.

A może dzisiaj było tak, że się obudziłeś, patrzysz, a tutaj o matko, o córko, o rany, to już? I trzeba od razu przejść w tryb naddźwiękowy. Jeśli tak, szybko, szybko, czasu mało. Zostań z moim Radio 24.

A macie też tak czasem, że po pierwszej kawie wcale, a wcale nie jest lepiej i wręcz człowieka aż się, żeby wypić tą drugą. U mnie taki moment właśnie nadszedł. Wam też polecam waszą ulubioną oraz ulubioną muzykę w Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju panuje sucha aura. Na północy odnotowano 14 stopni Celsjusza w Szczecinie oraz 10 stopni w Gdańsku. W centralnej Polsce termometry wskazują wartości od 10 do 12 stopni, w tym w Poznaniu i Gorzowie. Na południu i wschodniej części kraju temperatury są niższe. We Wrocławiu jest 9 stopni, w Suwałkach i Rzeszowie 8 stopni, natomiast

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331.
6: Kotłina Pelec. Drewno, drewno.
7: Drewno z Pelec.
6: Najlepsze ceny i fachowy montaż.
5: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o twoim cieple.
1: Reklama.
5: Donald Trump zaprzeczył doniesieniom o zaproponowaniu Iranowi złagodzenia presji gospodarczej w zamian za ustępstwa dotyczące programu nuklearnego. Strony negocjacji utrzymują rozbieżne stanowiska. Teheran skupia się na kwestiach dotyczących cieśniny Ormuz oraz blokady morskiej. Natomiast Stany Zjednoczone koncentrują się na irańskim programie atomowym. Prezydent Stanów Zjednoczonych odrzucił również propozycję rozejmu złożoną przez stronę irańską. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali przed północą alerty o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę oraz działaniach polskiego lotnictwa. Alarm został odwołany po kilku minutach, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że nie odnotowano zagrożenia na terenie Polski. W poniedziałek rosyjski dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej około 2 km od przejścia granicznego w Dorohusku, powodując uszkodzenia budynku punktu kontrolnego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha pogoda. Na północy, w Szczecinie, odnotowano 13 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują 10 stopni. W regionach południowych i zachodnich temperatury wahają się między 9 a 11 stopniami. Najchłodniej jest na północnym wschodzie oraz południowym wschodzie. W Suwałkach i Rzeszowie odnotowano 7 stopni Celsjusza.

0: No i mamy już siódmą, czas kończyć kawę i siadać za kierownicę chyba, bo potem mogą być jeszcze większe korki. Chociaż cały czas sądzę, że może was ominą. Trzymam kciuki.
1: Coraz dłuższe dni.

Przypominam wam, że każdy poranek to reset. Nieważne, co było wczoraj. Dzisiaj zaczynamy od nowa. Optymistycznie, z energią, z Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 na odcinku Zabrze – Katowice trwają prace przy odnowie oznakowania poziomego. Powoduje to naprzemienne zajęcie prawego lub lewego pasa ruchu w kierunku Krakowa i Wrocławia. Na drodze ekspresowej S76 na odcinku Sosnowiec – Katowice trwa remont oświetlenia, co skutkuje zamknięciem wewnętrznego pasa ruchu relacji Sosnowiec – Katowice. Na autostradzie A18 w okolicach węzła Olszyna w związku z kontrolą graniczną nastąpiło zwężenie jezdni. Obowiązuje tam zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie. W moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe gramy w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Pierwszy tydzień po wakacjach powinien mieć specjalne zasady. Pobudka godzinę później, obowiązkowa druga kawa i zakaz organizowania spotkań przed 10:00. Niestety, nikt nas nie pytał o zdanie, więc pozostaje plan awaryjny. Dobra muzyka od samego rana i ten punkt akurat możemy zrealizować. Słuchasz Moje Radio 24.

Jak się podnoszę z łóżka i przeciągam, to przypominam sobie, ile ja już mam lat i że to nie jest 20, niestety. Takie dźwięki z siebie wydaje, że jakby je nagrać, to chyba jednak bym wam ich nie pokazał na antenie moje Radio 24. W krzyżu łupię, gdzieś w barkach strzyka. Ech, moi drodzy, no niestety, najlepiej, kiedy się ma te 20.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano suche warunki. Na północy, w Szczecinie, termometry wskazują 13 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku temperatura wynosi 9 stopni. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, odnotowano 10 stopni Celsjusza, a w Gorzowie 11 stopni. Południowa i wschodnia część kraju jest chłodniejsza. We Wrocławiu i Krakowie termometry pokazują 9 stopni, natomiast w Rzeszowie i Suwałkach temperatura wynosi 7 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1029 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, uznał publiczne wskazywanie odpowiedzialności Rosji za działania sabotażowe i destabilizujące w Europie za najskuteczniejszą reakcję na te aktywności. Generał podkreślił znaczenie wsparcia dla Ukrainy oraz zaznaczył, że ujawnianie sprawców ataków hybrydowych wywołuje efekt odstraszający. Według jego słów działania Rosji mają na celu zniechęcenie sojuszników do pomocy Kijowowi. Z kolei prezydent Łotwy Edgars Rinkiewicz ocenił, że termin wojna hybrydowa nie oddaje powagi działań Rosji wymierzonych w Polskę, kraje bałtyckie oraz Niemcy. W ramach wzmacniania bezpieczeństwa regionu, Finlandia oraz pozostałe państwa grupy JEF zostaną objęte brytyjską ochroną nuklearną z wykorzystaniem okrętów podwodnych. Nowa grupa bojowa JEF, znajdująca się pod przywództwem Wielkiej Brytanii, posiada plany obrony na wypadek konfliktu i ma być gotowa do natychmiastowej reakcji na zagrożenie ze strony Rosji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano obecnie suche warunki. Na północy termometry wskazują 13 stopni w Szczecinie oraz 9 stopni w Gdańsku. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza. Południową część kraju odwiedzą temperatury od 8 stopni w Krakowie i Rzeszowie, natomiast na północnym wschodzie, w Suwałkach, jest obecnie 6 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1029 hektopaskali.

8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

Powrót do szkoły ma jedną niezaprzeczalną zaletę. Przez chwilę wszyscy naprawdę wierzą, że tym razem będą wstawać wcześniej, wszystko robić na czas i nigdy niczego nie odkładać na później. Dorośli po urlopie mają zresztą podobnie. Korzystajmy więc z tego optymizmu, póki trwa. Dzień dobry, tu moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku Zabrze, Katowice, trwają prace przy odnowie oznakowania poziomego. Powodują one naprzemienne zajęcie prawego lub lewego pasa ruchu w obu kierunkach, w stronę Krakowa oraz w stronę Wrocławia. Na drodze ekspresowej E7, na odcinku węzeł Wrocław-Kobierzyce, Magnice-Rondo prowadzone są prace budowy. Od 7 do 12 utrudnienia występują na pasie awaryjnym i lewym w kierunku Kłodzka, natomiast od 12 do 17 pracami zajęty jest pas awaryjny oraz lewy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Na autostradzie A4 między węzłami Godzieszów i Bolesławiec wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na wybrzuszenie nawierzchni w kierunku Wrocławia. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

A śniadanko z Insta? Wystarczy tak rano wejść i zobaczyć, co tam influencerzy i influencerki pokazują. A to awokado, a to nie wiadomo jak zrobione jajka, a to same warzywa, albo nie, samo białko. Naprawdę? Człowiek nie ma na to rano czasu. Zresztą z tym fotografowaniem jedzenia, jak się zaczęło 15 lat temu, tak przestać nie może. A to tylko moja opinia.

0: temelja dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Istnieje takie zdarzenie, a właściwie takie zjawisko, które nazywa się niedoczas chroniczny. Zawsze brakuje nam dokładnie tych mitycznych 5 minut. I to nie tylko rano. Czasami tuż przed wyjściem w pracy ktoś przyjdzie i powie: weź no tak szybko, na cito mi to zrób. A ja już mam spakowane i laptop też właściwie zamknięty. I tak nie bardzo mi się chce. Coś z tym niedoczasem jest na rzeczy. My w niedoczasie nie jesteśmy. Posłuchaj kolejnych piosenek w moje Radio 24.

na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Na północy w Szczecinie odnotowano 13 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku termometr pokazuje 9 stopni. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi 10 stopni. Na południu i wschodzie Polski jest nieco chłodniej. W Krakowie i Rzeszowie mamy 8 stopni, a najniższa odnotowana temperatura wynosząca 6 stopni wystąpiła w Suwałkach.

0: Rock. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Generał Aleksus Grynkiewicz, dowódca sił NATO w Europie, oświadczył, że publiczne przypisywanie Rosji odpowiedzialności za działania sabotażowe oraz destabilizujące jest obecnie najskuteczniejszą formą reakcji. Dowódca podkreślił znaczenie wsparcia dla Ukrainy i wskazał na efekt odstraszający wynikający z ujawniania sprawców ataków hybrydowych. Według Grynkiewicza działania Moskwy mają na celu zniechęcenie sojuszników do pomocy Kijowowi. Równocześnie prezydent Łotwy, Edgars Rinkmendwicz, podkreślił, że pojęcie wojny hybrydowej nie oddaje w pełni powagi działań Rosji wymierzonych przeciwko Polsce, krajom bałtyckim oraz Niemcom. W ramach wzmocnienia bezpieczeństwa regionu, Finlandia oraz pozostałe państwa grupy JEF zostaną objęte brytyjską ochroną nuklearną z wykorzystaniem okrętów podwodnych. Nowa grupa bojowa JEF, znajdująca się pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii, posiada opracowane plany obrony na wypadek konfliktu i jest gotowa do natychmiastowej reakcji na zagrożenie ze strony Rosji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Na północy odnotowano temperatury między 11 a 13 stopniami Celsjusza. Natomiast w centralnej części Polski termometry wskazują 11 i 12 stopni. Najchłodniej jest na południu oraz wschodnim krańcu kraju, gdzie temperatura wynosi 9 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1029 hektopaskali.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Pierwsze wrześniowe poranki mają swój niepowtarzalny klimat. Budzik dzwoni, człowiek patrzy na niego z niedowierzaniem i próbuje sobie przypomnieć, dlaczego właściwie nie mogę spać dalej. Potem kawa, szybkie śniadanie i powrót do codzienności. Jeżeli właśnie przechodzisz przez któryś z tych etapów, jesteśmy z tobą. Tu Moje Radio 24.
1: Przeszłem, kto przełknął to i czekał.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Kopytkowo a węzłem Warlubie, ruch w kierunku Łodzi odbywa się jednym pasem, natomiast w kierunku Gdańska dwoma pasami. Na drodze ekspresowej S6, na odcinku między węzłem Słupsk Zachód a węzłem Rdzikowo, prace porządkowe spowodowały zajęcie jednego pasa ruchu w obu kierunkach. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Zgorzelec, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

Wstawanie rano to nie jest tylko niestety kwestia budzika. To kwestia tego, czy kręgosłup pozwoli mi dzisiaj się wyprostować bez wydawania dziwnych dźwięków. Rozciąganie? No tak, jak tylko znajdę instrukcję obsługi do mojego ciała. A jak tam wasz poziom działania dzisiaj? I thought that I'd been hurt before.

0: czas.
1: Albo wyjeżdżasz na drogę, patrzysz sobie, jedziesz spokojnie, a tu ktoś robi takie manewry. Lewy pas, prawy pas, środkowy pas. Jakby tych pasów było 5, to by jechał po wszystkich. Dojeżdżasz do świateł, a ten stoi dosłownie na pasie koło ciebie. Pozdrawiam serdecznie.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie suche warunki przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Na północy i zachodzie Polski, w tym w Szczecinie oraz Gorzowie Wielkopolskim, termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Podobna temperatura utrzymuje się w Warszawie i Poznaniu. W południowej i wschodniej części kraju odnotowujemy nieco niższe wartości. W Krakowie jest 11 stopni, natomiast we Wrocławiu, Suwałkach i Rzeszowie termometry pokazują 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1030 hektopaskali.

0: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Oto aktualny serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Aleksander Łapin, były dowódca rosyjskich zgrupowań Centrum i Północ, został mianowany wicepremierem Tatarstanu. W nowej funkcji będzie odpowiedzialny za wsparcie uczestników rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz ich rodzin. Przed zmianą stanowiska Łapin był publicznie krytykowany przez przywódcę Czeczenii, Ramzana Kadyrowa, który zarzucał mu niekompetencje po serii porażek militarnych. Choć został zwolniony ze służby wojskowej, objął funkcję doradcy w Tatarstanie. Jednocześnie ukraiński sąd skazał go zaocznie na dożywotnie więzienia za czyny związane z wojną na Ukrainie. Jeśli chodzi o prognozę pogody, Polskę czekają dni o niemal letniej aurze. W jednym z regionów odnotowano temperaturę 25 stopni Celsjusza. W bieżącym roku rekordy temperatury padły już dwukrotnie, co eksperci wiążą z wpływem zjawiska El Niño. Fala upałów na europejskim kontynencie trwa obecnie wyjątkowo długo i jest odnotowywana jako jedna z najdłuższych w historii regionu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie suche warunki przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Na północy i zachodzie Polski, w tym w Szczecinie oraz Gorzowie Wielkopolskim, termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Podobna temperatura utrzymuje się w Warszawie i Poznaniu. W południowej i wschodniej części kraju odnotowujemy nieco niższe wartości. W Krakowie jest 11 stopni, natomiast we Wrocławiu, Suwałkach i Rzeszowie termometry pokazują 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1030 hektopaskali.

No już po 10:00, czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają dokładnych godzin, kiedy je jeść trzeba. Ja chyba trochę jednak zgłodniałem.

Już dzisiaj o 23:00 zaczynamy pościelowe piosenki najpiękniejsze na świecie. Trochę wielkich koncertowych hitów, trochę ballad przytulanek, trochę muzyki, która daje do myślenia sercem. Zapraszam o 11:00.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.

0: Nowe gramy w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

aucie, w pracy, w domu, wszędzie towarzyszy nam dźwięk. Pytanie tylko jaki. My staramy się, żeby to było coś, co zostaje w głowie na dłużej. Nie tylko na chwilę. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.

Nie musisz szukać do nas numeru, nie musisz do nas dzwonić z szafy, żeby nie było słychać psa. Wchodzisz na naszą stronę, wpisujesz wykonawcę albo tytuł, dopisujesz pozdrowienia i gotowe. Twoja piosenka leci na antenie od 13 do 16. Sprawdź nasz nowy widget do zamawiania utworów. Prościej się już nie da.

0: Wojciecha Małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.
4: Między nami czuję, że tym razem wytrwam.

Może masz coś do przekazania? Dedykacja dla kogoś ważnego, pozdrowienia dla znajomych z trasy, z pracy, a może po prostu kawałek, który musi dziś zagrać? Wejdź na moje radio24.pl, wpisz tytuł i wyślij to w eter. Od 13 do 16 antena jest do Twojej dyspozycji.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Oto aktualny serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Aleksander Łapin, były dowódca rosyjskich zgrupowań Centrum i Północ, został mianowany wicepremierem Tatarstanu. W nowej funkcji będzie odpowiedzialny za wsparcie uczestników rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz ich rodzin. Przed zmianą stanowiska Łapin był publicznie krytykowany przez przywódcę Czeczenii, Ramzana Kadyrowa, który zarzucał mu niekompetencje po serii porażek militarnych. Choć został zwolniony ze służby wojskowej, objął funkcję doradcy w Tatarstanie. Jednocześnie ukraiński sąd skazał go zaocznie na dożywotnie więzienia za czyny związane z wojną na Ukrainie. Jeśli chodzi o prognozę pogody, Polskę czekają dni o niemal letniej aurze. W jednym z regionów odnotowano temperaturę 25 stopni Celsjusza. W bieżącym roku rekordy temperatury padły już dwukrotnie, co eksperci wiążą z wpływem zjawiska El Niño. Fala upałów na europejskim kontynencie trwa obecnie wyjątkowo długo i jest odnotowywana jako jedna z najdłuższych w historii regionu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy suchą aurę. W północnej części Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi między 13 a 14 stopniami Celsjusza. W centralnych regionach, w tym w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują 14 stopni. Na południu oraz wschodzie kraju temperatury są nieco niższe. W Krakowie jest 11 stopni, natomiast we Wrocławiu i Rzeszowie odnotowujemy 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie wynosi 1030 hektopaskali.

60 minut klasycznych hitów.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Oto aktualny serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Aleksander Łapin, były dowódca rosyjskich zgrupowań Centrum i Północ, został mianowany wicepremierem Tatarstanu. W nowej funkcji będzie odpowiedzialny za wsparcie uczestników rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz ich rodzin. Przed zmianą stanowiska Łapin był publicznie krytykowany przez przywódcę Czeczenii, Ramzana Kadyrowa, który zarzucał mu niekompetencje po serii porażek militarnych. Choć został zwolniony ze służby wojskowej, objął funkcję doradcy w Tatarstanie. Jednocześnie ukraiński sąd skazał go zaocznie na dożywotnie więzienia za czyny związane z wojną na Ukrainie. Jeśli chodzi o prognozę pogody, Polskę czekają dni o niemal letniej aurze. W jednym z regionów odnotowano temperaturę 25 stopni Celsjusza. W bieżącym roku rekordy temperatury padły już dwukrotnie, co eksperci wiążą z wpływem zjawiska El Niño. Fala upałów na europejskim kontynencie trwa obecnie wyjątkowo długo i jest odnotowywana jako jedna z najdłuższych w historii regionu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura przy umiarkowanym wietrze. W północnej i zachodniej części Polski, w tym w Szczecinie i Gdańsku, termometry wskazują od 15 do 17 stopni Celsjusza. W centralnych regionach, w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza. Z kolei na południu oraz wschodnim krańcu kraju, w okolicach Krakowa i Rzeszowa, odnotowujemy nieco niższe temperatury, oscylujące wokół 14 stopni Celsjusza.

Minęło południe, w związku z tym otwieramy naszą skrzynkę z polskimi gwiazdami. Przez najbliższą godzinę tylko i wyłącznie polskie kawałki. Zapraszam.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmierzamy na północ, tam gdzie mazowiecka równina zamienia się w największy sad Europy. Pod nami rozpościera się Grójec, miasto, które od stuleci żyje w rytmie kwitnących jabłoni i dojrzewających owoców. Z góry granica między zabudową a naturą niemal się zaciera. Czerwień dachów płynnie przechodzi w nieskończone rzędy drzew. Wiosną pokrywają okolice białym kwiatem, a jesienią dojrzewają w odcieniach czerwieni i złota. W centrum panoramy uwagę przyciąga rynek z klasycystycznym ratuszem. To serce historycznego układu miasta, stąd rozchodzą się ulice pamiętające czasy, gdy Grójec był ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Tuż obok góruje bryła kościoła świętego Mikołaja. Jego wieża niczym strażnik dominuje nad niską zabudową i przypomina o średniowiecznej historii tego miejsca. Ale prawdziwą skalę tego krajobrazu widać dopiero z lotu ptaka. Sady ciągną się aż po horyzont, tworząc niemal matematyczny układ. To ogromna zielona mozaika, przerywana błękitem zbiorników wodnych i wstęgami dróg, którymi każdego dnia ruszają w świat transporty jabłek grójeckich. Z góry widać też nowoczesne oblicze regionu, ogromne chłodnie, centra logistyczne, które pokazują, jak tradycja sadownicza przerodziła się w nowoczesną gałąź gospodarki. Grójec to miasto dwóch światów. Z jednej strony historia i spokojny rytm mazowieckiego miasteczka, z drugiej potęga natury i pracy ludzkich rąk, które stworzyły krajobraz jedyny w swoim rodzaju.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Premier Donald Tusk ostrzegł przed eskalacją agresywnych działań Rosji wobec Ukrainy w pobliżu polskiej granicy, zaznaczając, że nadchodzące tygodnie będą wymagające dla bezpieczeństwa regionu. Premier podkreślił jednocześnie intensywną i skuteczną współpracę Polski z Ukrainą, obejmującą szybką wymianę informacji oraz działania mające na celu neutralizowanie zagrożeń. Po poniedziałkowym ataku drona w pobliżu miejscowości Dorohusk ogłoszono alarm oraz ewakuowano przejście graniczne. Zapewniono jednocześnie, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. W kolejnych wiadomościach Senat zaproponował ustanowienie Narodowego Dnia Zaślubin Polski z Morzem jako nowego święta państwowego. Projekt ten spotkał się jednak z negatywnym wnioskiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resort argumentuje, że rosnąca liczba świąt osłabia ich znaczenie symboliczne. Wskazano, że od 2015 roku liczba świąt państwowych w Polsce wzrosła z 7 do 17. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki przy umiarkowanym wietrze. W Warszawie i Szczecinie odnotowano 19 stopni Celsjusza, natomiast w Poznaniu oraz Gorzowie termometry wskazują 18 stopni. W pozostałych regionach, w tym w Gdańsku, Wrocławiu, Suwałkach i Rzeszowie, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza. Najniższą wartość zarejestrowano w Krakowie, gdzie termometr pokazuje 16 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1030 hektopaskali.

minęła 13, pora na 3-godzinny blok pozdrowień w moje Radio 24. Wybieracie numer telefonu 22 602 0068. To jest 22 602 0068. Tam się zgłasza pan automat. Na pana automata nagrywacie, moi drodzy, pozdrowienia oraz wybieracie piosenkę. Ja to dostaję u siebie na ekran i już za chwileczkę, już za momencik pojawia się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam serdecznie.

Każdego dnia o 21:00 pokazujemy wam historię nie jednej piosenki. Wyciągamy smaczki, fakty, ciekawostki, o których być może jeszcze nie wiecie. Po prostu piosenki z duszą. Codziennie o 21:00.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka.
0: Słuchasz
3: moje Radio 24.

Przeglądam te wszystkie zdjęcia na Insta, błękitna woda, idealne śniadanie na balkonie, a potem patrzę za okno. No cóż, przynajmniej wyobraźnia jest darmowa, prawda? Gdzie byście polecieli, gdyby budżet nie był przeszkodą? Pomarzyć zawsze można.

Chcesz kogoś pozdrowić? Nie czekaj, odpal naszą stronę internetową i skorzystaj z wyszukiwarki utworów, wyślij zamówienie. Od poniedziałku do soboty między 13 a 16 rządzicie wy na naszej antenie.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

22 602 0068. Pod ten numer dzwonisz i się nagrywasz, ale jeśli wolisz pisać, wchodzisz na naszą stronę mojeradio24.pl i klikasz zamówienie w kilka sekund. Zapraszamy na pasmo requestów od 13 do 16.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia dotyczącego Fundacji Osuchowa oraz wykorzystania środków z 1,5% podatku na finansowanie działań Konfederacji Korony Polskiej. Narodowy Instytut Wolności potwierdził, że fundacja założona przez Grzegorza Brauna była przedmiotem kontroli mającej wykazać skupienie działalności na wsparciu partii oraz powiązanych z nią polityków. Do działań opisanych w zawiadomieniu zaliczono produkcję i dystrybucję filmu sfinansowanego z darowizn podatkowych oraz promocję wydarzeń partyjnych. W wiadomościach lokalnych doszło do wypadku drogowego w miejscowości Osowiec pod Grodziskiem Mazowieckim. Autokar przewozujący 32 dzieci zderzył się z ciężarówką na ulicy Mazowieckiej. W wyniku zdarzenia 11 dzieci doznało drobnych obrażeń. Natomiast opiekunka oraz kierowca pojazdu zostali skierowani do szpitala. Na miejsce wezwano 8 zastępów straży pożarnej oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W autokarze znajdowało się łącznie 37 osób. Dzieci zostały przewiezione do szkoły, a ulica Mazowiecka została całkowicie zablokowana przy skrzyżowaniu z ulicą Dębową. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują suche warunki. Na północy, w Szczecinie, odnotowano najwyższą temperaturę wynoszącą 21 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku termometr pokazuje 19 stopni. W centralnej części Polski, w tym w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, temperatura utrzymuje się na poziomie 20 stopni. Na południu oraz wschodzie kraju, w Krakowie, Suwałkach i Rzeszowie, odnotowano 18 stopni Celsjusza. Zróżnicowana jest siła wiatru. W Rzeszowie wieje on dość silnie, podczas gdy w Gorzowie i Suwałkach jest słaby. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1030 hektopaskali.

minęła 14, a my kontynuujemy Wasze pozdrowienia i Wasze muzyczne wybory na antenie Moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 00 68.

Zaśmy na chwilę pośpiech. Jeśli jest ktoś, o kim teraz myślisz, to daj mu znać przez radio. Zadzwoń pod 22 602 0068. Wybierz utwór, który kojarzy wam się najlepiej. My zajmiemy się nastrojem. 22 602 0068. Pozdrowienia w moje radio 24.

0: użycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

22 602 0068. Niestety to nie są dzisiejsze wygrywające numery Totolotka. Na szczęście to numer, dzięki któremu możesz przekazać komuś coś miłego. Zadzwoń 22 602 0068. Pozdrów i jak to się kiedyś mówiło, zamów piosenkę w moje radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: A nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

Deadline się zbliża, motywacja się oddala. Klasyka. My przynajmniej dowozimy punktualnie kawałek za kawałkiem i mocno trzymamy za ciebie kciuki. To jest moje Radio 24.

Radio 24 od 23 do 1 w nocy pościelowe, czyli piosenki trochę spokojniejsze, jednak nie usypiające. Takie, przy których można zdecydowanie bardzo dobrze odpocząć. Zapraszam wieczorem o 11.

0: urocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Polska nie umarła, kiedy my żyje.
1: Rok, godzina. Chodził tyle lat, a spadł
2: ton. Rok, godzina.

0: Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Przemysław Czarnek prowadzi rozmowy z czterema parlamentarzystami Ugrupowania Rozwoju Plus w sprawie ich ewentualnego powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. Sławomir Skwarek, jeden z polityków tej formacji, przeszedł już do klubu PiS. Politycy, którzy zdecydowali się na przejście do ugrupowania Mateusza Morawieckiego, zostali przez Czarnka określeni jako wystrychnięci na Dudka. W wiadomościach zagranicznych Aleksander Łukaszenka zaproponował Stanom Zjednoczonym współpracę przy budowie zakładów produkujących nawozy azotowe. Projekt ma angażować Rosję oraz koncern Gazprom, a inicjatywa została uzgodniona z Władimirem Putinem. Propozycja pojawiła się w kontekście poprawy relacji między Białorusią a Stanami Zjednoczonymi, obejmującej negocjacje dotyczące uwolnienia więźniów politycznych oraz zniesienia sankcji. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura. Na północy i zachodzie Polski, w Szczecinie oraz Gorzowie, termometry wskazują 23 stopnie Celsjusza. W Gdańsku temperatura wynosi 21 stopni przy dość silnym wietrze. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, odnotowano około 20 do 21 stopni Celsjusza. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie, termometry pokazują 20 i 21 stopnie. Z kolei na wschodniej części kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, temperatura wynosi 19 stopni, przy czym w Rzeszowie wieje dość silny

0: 24.
1: Po 15 w moje Radio 24 kolejna godzina waszych pozdrowień i dedykacji. Zadzwoń i nagraj się, wybierz też piosenkę 22 602 0068. Zapraszam.

kończysz pracę, ale zostajesz z nami. Sprawdź nasze wieczorne zestawienia na socjalach. Idealne do odpoczynku po ciężkim dniu. Słuchasz Moje Radio 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Każdy dzień ma swój rytm. Rano jest szybciej, w pracy trochę ciężej, wieczorem spokojniej. A my staramy się ten rytm złapać. Nie narzucać, tylko podkreślić. Żebyś miał wrażenie, że wszystko to jednak jakoś się składa.

Podobno muzyka łączy ludzi lepiej niż jakikolwiek komunikator. Sprawdźmy to. Wykręć 22 602 0068 i zadedykuj piosenkę komuś, kto na to zasługuje. My to wyemitujemy. Ty zbierzesz punkty. 22 602 0068.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Kiedyś czekało się z palcem na przycisku rekord, żeby nagrać ulubiony numer. Dziś wystarczy, że wybierzesz 22 602 0068. Nagraj się, powiedz kogo chcesz pozdrowić i jaką piosenkę mamy dorzucić do twojej kawy. Czekamy pod 22 602 0068. Moje Radio 24. Gramy dla ciebie.

Moje Radio 24, czas powrotów do domu oficjalnie rozpoczęty. Ci, którzy pracują do 17, będą się chyba już pomału zbierać, przynajmniej mentalnie. Ja bym tak zrobił, w każdym razie. A całej reszcie będziemy towarzyszyć muzycznie.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Next Energia. Zadzwoń 500-231-331.
5: Kotły na pelet, drewno, drewno, drewno z pelet. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
4: Next Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o twoim cieple.
1: Reklama.
4: Przemysław Czarnek prowadzi rozmowy z czterema parlamentarzystami Ugrupowania Rozwoju Plus w sprawie ich ewentualnego powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. Sławomir Skwarek, jeden z polityków tej formacji, przeszedł już do klubu PiS. Politycy, którzy zdecydowali się na przejście do ugrupowania Mateusza Morawieckiego, zostali przez Czarnka określeni jako wystrychnięci na Dudka. W wiadomościach zagranicznych Aleksander Łukaszenka zaproponował Stanom Zjednoczonym współpracę przy budowie zakładów produkujących nawozy azotowe. Projekt ma angażować Rosję oraz koncern Gazprom, a inicjatywa została uzgodniona z Władimirem Putinem. Propozycja pojawiła się w kontekście poprawy relacji między Białorusią a Stanami Zjednoczonymi, obejmującej negocjacje dotyczące uwolnienia więźniów politycznych oraz zniesienia sankcji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki. W Szczecinie, Poznaniu oraz we Wrocławiu odnotowano 23 stopnie Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. Na południu w Krakowie termometr pokazuje 21 stopni, natomiast w Rzeszowie temperatura wynosi 20 stopni przy dość silnym wietrze. W Warszawie odnotowano 20 stopni, a w Suwałkach 19 stopni. Ciśnienie baryczne wynosi 1029 hektopaskali.

Moje Radio 24, czas powrotów do domu oficjalnie rozpoczęty. Ci, którzy pracują do 17, będą się chyba już pomału zbierać, przynajmniej mentalnie. Ja bym tak zrobił w każdym razie. A całej reszcie będziemy towarzyszyć muzycznie.

0: Jeśli ktoś mówi, że cisza jest złotem, to chyba nie słyszał dobrego radia. Zrób głośniej. To jest moje Radio 24.
1: Dzień dobry. Chciałbym piosenkę dla Macieja Jędrzejczyka. Nie daj się. Dziękuję. Trzymaj się, mordo.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w międzyczasie Zabrze i Katowice prace przy odnowie oznakowania poziomego powodują naprzemienne zajęcie prawego lub lewego pasa ruchu w kierunkach Kraków oraz Wrocław. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku Zdanowice do Prząsława trwają prace przy karczowaniu krzewów połączone z ręcznym kierowaniem ruchem i zajęciem pasa ruchu. Na autostradzie A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Jarosław Wschód zamknięty jest MOB Zamiechów, co wiąże się z wyłączeniem pasa wjazdu i wyjazdu na lewej stronie w kierunku Rzeszowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

Pamiętajcie o piciu wody. Serio. Tyle razy nam to mówili, że aż boli. Ale podobnie jak nie pijesz, to mózg działa na pół gwizdka. A ja bym chciał, żeby mój dzisiaj chociaż trochę pochodził, więc pijmy wodę i słuchajmy radia.

Od 12 do 13 każdego dnia w moje Radio 24 możesz usłyszeć tylko i wyłącznie największe polskie hity. Włącz koniecznie, posłuchaj i

0: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Plan Brukseli na ożywienie Unii Europejskiej zakończył się niepowodzeniem, co otwiera drogę do umacniania się alternatywnych sojuszy międzynarodowych. Jednocześnie Kijów znacząco zwiększa swój potencjał rakietowy, a państwa przegrane w II wojnie światowej przechodzą intensywną modernizację uzbrojenia. Wszystko wskazuje na fundamentalne zmiany w dotychczasowym układzie sił. W relacjach międzynarodowych dotyczących Bliskiego Wschodu sytuacja pozostaje napięta. Rzecznik irańskiej Gwardii Rewolucyjnej określił prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa mianem wielkiego kłamcy. Według oficjalnych oświadczeń, amerykańskie działania wobec Iranu mają na celu osłabienie potęgi tego państwa, a nie eliminację zagrożenia ze strony broni jądrowej. Irańscy przedstawiciele zakwestionowali również twierdzenia Waszyngtonu dotyczące utraty przewagi w cieśninie Ormuz, podkreślając, że ponowne wykorzystanie tej trasy przez Amerykanów wiązałoby się z ogromnymi kosztami oraz wysokim ryzykiem. Pomimo blokady morskiej narzuconej przez Stany Zjednoczone, odnotowano wzrost eksportu ropy z krajów Bliskiego Wschodu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W zachodniej części kraju, w Szczecinie i Gorzowie, odnotowano najwyższe temperatury sięgające 24 stopni Celsjusza. W Poznaniu i Wrocławiu termometry wskazują na 23 stopnie. W Warszawie oraz Krakowie temperatura wynosi 21 stopni, natomiast na wschodzie Polski, w Suwałkach i Rzeszowie, odnotowano 20 stopni Celsjusza. Na całym obszarze kraju panuje sucha pogoda, przy czym siła wiatru jest zróżnicowana, od umiarkowanej po dość silną.

O 21 w moje Radio 24 zapraszam serdecznie na historię jednej piosenki, a dokładnie to czterech albo pięciu. Zobaczymy, ile nam wejdzie. Historie niecodzienne, ciekawostki, mało znane, przede wszystkim fakty o tych największych i tych troszkę mniejszych. Bądź z nami o 21.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A2 na odcinku Modła, koło w kierunku Poznania i Warszawy, trwają prace utrzymaniowe na pasie awaryjnym. Na drodze ekspresowej S3 przy węźle Świebodzin Południe trwa budowa wlotu ronda. Na drodze krajowej DG10 na przejściu granicznym Lubieszyn-Linken kontrola graniczna może powodować zatory. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe pytanie. W moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Czasem człowiek się zastanawia, czy robi wszystko dobrze, czy mógł inaczej, czy mógł lepiej, a potem leci ten jeden kawałek i nagle wszystko się prostuje. Nie dlatego, że zmienił rzeczywistość, dlatego, że zmienił nastawienie. O wasze nastawienie staramy się dbać w Moje Radio 24.

Jedzenie smakuje lepiej z dobrą muzyką. Serio. Nieważne, czy to szybki obiad, czy coś porządniejszego. Jeśli w tle leci coś dobrego, to nawet zwykły dzień robi się trochę bardziej jakby ludzki. Tak więc spróbuj już dziś. Zostaw radio włączone, a najlepiej zostaw włączone moje Radio 24.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Fundacja Cancer Fighters odpowiedziała na doniesienia dotyczące potencjalnego konfliktu interesów wynikającego z powiązań personalnych oraz finansowych. Według informacji redakcji Rzeczpospolitej, prezes spółki Boxing Challenge, powiązanej z fundacją, pełnił jednocześnie funkcję w agencji Public Relations współpracującej z organizacją. W oficjalnym oświadczeniu fundacja poinformowała o likwidacji spółki Boxing Challenge oraz rezygnacji z zaplanowanej gali bokserskiej. Przedstawiciele organizacji zapewnili jednocześnie, że zgromadzone środki zostaną przekazane na pomoc dzieciom walczącym z chorobami nowotworowymi. W wiadomościach przyrodniczych pojawiły się nagrania przedstawiające groźne rekiny w nietypowych miejscach. Odnotowano wystąpienie rzadkich gatunków rekinów w nowych lokalizacjach, co może sugerować powstawanie nowych lęgowisk. W związku z tymi odkryciami pojawiają się pytania dotyczące obecności tych ryb w wodach Bałtyku oraz kwestii istotnych dla osób planujących wyjazdy nad morze. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują suche warunki. Na północy i zachodzie Polski termometry wskazują od 21 do 24 stopni Celsjusza, przy czym w Szczecinie oraz Gorzu odnotowano najwyższe temperatury. W centralnej części kraju, w okolicach Poznania i Warszawy, temperatura wynosi od 21 do 23 stopni. Na południu Polski panuje podobna aura. We Wrocławiu jest 23 stopnie, w Krakowie 21, a w Rzeszowie 20 stopni przy dość silnym wietrze. Najniższą temperaturę zarejestrowano w Suwałkach i wynosi ona 19 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1029 hektopaskali.

No, bycie fit w wieku 35 plus to sztuka przetrwania. W wieku 40 plus to już jest survival. Tu jest walka o olimpijskie niemalże medale. Jeśli udało wam się dzisiaj nie zasnąć przed końcem wiadomości, to jesteście mistrzami. Doceniamy to, co mamy i lecimy z kolejną porcją hitów w moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku między węzłem Szczecin Zachód a węzłem Radziszewo, w obu kierunkach obowiązuje przełożenie ruchu na drogę objazdową oraz ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę ze względu na przebudowę układu drogowego. Na drodze ekspresowej S86 między Sosnowicem a Katowicami w związku z remontem oświetlenia zamknięty jest wewnętrzny pas ruchu w kierunku Sosnowiec-Katowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

O 22:00 codziennie śmiem twierdzić, że gramy tak, jak nie gra nikt inny, a przynajmniej o tej porze. Rok, godzina. Tam i Kazik, i Grabasz, i Koma, i Hej, i Klaus Mittwoch, a i WW też się pewnie trafi. No i Maleńczuka też pewnie od czasu do czasu usłyszycie. Zapraszam serdecznie na mocniejsze uderzenie od

Odłóż telefon przed snem, żeby lepiej spać. Brzmi super, gdyby nie fakt, że wieczór to jest jedyny czas, kiedy ja mogę w spokoju sprawdzić wszystko, co przegapiłem w ciągu dnia. Trochę jak błędne koło, prawda? No ale przynajmniej muzyka jest dobra.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najważniejsze informacje w serwisie Moje Radio 24. W miejscowości Dorohusk trwa ewakuacja przejścia granicznego. W obliczu alertu RCB oraz braku jasnych procedur na wypadek ataku z powietrza wprowadzono stan podwyższonej gotowości. Wojewoda lubelski ostrzega przed trudną nocą, podczas gdy polskie myływce zostały postawione w stanie zwiększonej gotowości jako odpowiedź na działania wojenne na Ukrainie. W wiadomościach międzynarodowych donosi się o groźbach płynących z Rosji. Ambasada Rosji w Londynie zagroziła użyciem broni jądrowej w odpowiedzi na ewentualne działania militarne Wielkiej Brytanii lub sił NATO przeciwko terytorium Rosji. Reakcja dyplomacji rosyjskiej jest bezpośrednim wynikiem publikacji w brytyjskiej prasie oraz materiału telewizyjnego stacji Sky News, w którym analizowano hipotetyczne scenariusze ataku na obwód królewiecki. Warto podkreślić, że produkcje telewizyjne opierały się na symulacjach konfliktu oraz opiniach ekspertów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce panują obecnie suche warunki. Najcieplejsze temperatury, wynoszące 23 stopnie Celsjusza, odnotowano w Szczecinie, Poznaniu oraz w Gorzowie. W Warszawie i Krakowie termometry wskazują 20 stopni, natomiast w Gdańsku i Suwałkach temperatura wynosi 19 stopni. W Rzeszowie odnotowujemy dość silny wiatr. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi obecnie 1029 hektopaskali.

Minęła 19, przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy twojej miejscowości, to zachęcam, odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na pewno.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza, do miejsca, gdzie historia ma zupełnie inny rytm. Pod nami Radziejowice, dawna wieś szlachecka, której dzieje sięgają co najmniej XVI wieku. Przez stulecia tutejsze dobra należały do rodu Radziejowskich. Później przechodziły w ręce kolejnych właścicieli, aż trafiły do rodziny Krasińskich. Z góry widać, że to miejsce rozwijało się inaczej niż położone obok miasta przemysłowe. Nie wokół fabryk, ale wokół rezydencji i krajobrazu. W centrum tej przestrzeni znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Klasycystyczny pałac otoczony zielenią do dziś zachował swój spokojny, reprezentacyjny charakter. Tuż obok stoi neogotycki zameczek oraz inne zabudowania tworzące spójną całość. Dworek, domek szwajcarski, dawna kuźnia i park ze stawem układają się w przemyślaną kompozycję. Nieco dalej wznosi się klasycystyczny kościół świętego Kazimierza, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Towarzyszą mu zabudowania parafialne, wpisujące się w ten sam spokojny porządek architektoniczny. Radziejowice to jednak nie tylko budynki, to także krajobraz, który przez wieki był świadomie kształtowany. Przez wieś przebiegają zabytkowe aleje lipowe, uznane dziś za pomnik przyrody. Według podań niektóre z tych drzew pamiętają czasy sprzed potopu szwedzkiego. To miejsce często pojawiało się również na ekranie. W Radziejowicach kręcono sceny do filmów takich jak Lalka, Pan Tadeusz czy Znachor. I to nie przypadek. Radziejowice mają w sobie coś, co trudno uchwycić jednym zdaniem. Spokój, przestrzeń, światło, które sprawiają, że czas płynie tu inaczej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: w 2 minuty.
1: Są miejsca, których w pełni nie widać z lotu ptaka, a jednak ich znaczenie wykracza daleko poza to, co możemy zobaczyć. Pod nami okolice Świerka, niedaleko od Focka. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najważniejszych centrów naukowych w Polsce. Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto tu rozwój polskich badań jądrowych. Przez dekady powstawały kolejne instytuty, które dziś tworzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jedno z największych centrów badawczych w Europie Środkowej, gdzie prowadzi się zarówno badania podstawowe, jak i projekty o bardzo praktycznym znaczeniu. W samym sercu ośrodka znajduje się reaktor badawczy Maria. Uruchomiony w 1974 roku, pozostaje do dziś jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce. To jednak nie elektrownia. To narzędzie naukowe. W jego wnętrzu powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie do diagnostyki i leczenia chorób, w tym nowotworów. Dzięki pracy ośrodka Polatom polskie technologie trafiają do szpitali i laboratoriów na całym świecie. To właśnie tutaj nauka spotyka się z codziennym życiem, często niewidocznie, ale bardzo realnie. W Świerku prowadzi się także badania nad nowymi materiałami, bezpieczeństwem jądrowym i zastosowaniami promieniowania w przemyśle i ochronie środowiska. To miejsce rozwija się również technologicznie. Powstają tu nowoczesne centra obliczeniowe i infrastruktura naukowa wspierająca pracę badaczy. Mimo swojego znaczenia, ośrodek pozostaje miejscem zamkniętym i chronionym, ale jednocześnie co roku odwiedzają go tysiące osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda współczesna nauka. Świerk to miejsce, które działa dziś inaczej niż wszystko wokół, bez dymu, bez hałasu i bez spektakularnych obrazów. Ale jednak to właśnie tutaj powstają rozwiązania, które ratują zdrowie i życie. To przypomnienie, że atom to nie tylko energia, to także wiedza, technologia i odpowiedzialność.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: cię tu. Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały, zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się Studzianki Pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej Pancerni i Pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: stylowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Ukraina odzyskała teren w pobliżu osady Kałynowe w obwodzie charkowskim, jednak działania Rosji przyniosły postępy w rejonach Wasyliwki i Szewczenki. Rosyjscy żołnierze wykorzystują ubrania cywilne w celu utrudnienia rozróżnienia ich od mieszkańców, co stanowi przeszkodę dla ukraińskich operacji szturmowych. Mapa Deep State pokazuje, że wojska rosyjskie przesuwały się w kierunku Wasyliwki i Szewczenki, jednocześnie prowadząc ataki w rejonie dergaczowskim obwodu charkowskiego. Obywatel Mianmy został oskarżony o wygenerowanie przy pomocy sztucznej inteligencji fałszywego zdjęcia krokodyla w singapurskim zbiorniku Pandan Reservoir, co wywołało alarm i działania służb. Śledztwo wykazało, że fotografia była fałszywa, a mężczyzna po zdarzeniu usunął obrazy oraz historię aktywności w aplikacji Gemini AI, co stało się podstawą dodatkowego zarzutu. Za przekazanie fałszywej informacji i utrudnianie wymiaru sprawiedliwości grożą mu odpowiednio do 3 i 7 lat więzienia oraz grzywny. To były najważniejsze informacje.

Jasna informacja o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce panują suche warunki przy umiarkowanym wietrze. W zachodniej części kraju, w Gorzowie, termometry wskazują 22 stopnie Celsjusza. Na północy, w Szczecinie i Gdańsku, odnotowano odpowiednio 20 i 18 stopni. W centralnej Polsce, w Poznaniu oraz Warszawie, temperatura wynosi 21 i 19 stopni Celsjusza. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, mamy 18 oraz 17 stopni. Najniższa temperatura zarejestrowana została na północnym wschodzie, w Suwałkach, gdzie jest 15 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1029 hektopaskali.

0: 2 minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nie przypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód, tam gdzie falujący krajobraz wyżyny kielecko-sandomierskiej zaczyna delikatnie wypierać mazowiecką równinę. Pod nami pojawia się Orońsko. Z lotu ptaka wygląda jak starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Buri Hemelja Dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem świętej Doroty. Biały punkt orientacyjny, widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy. Wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy. Miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie taki, w którym łatwo złapać oddech.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę Zielonych Płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Pułtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na nadnarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie pułtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary, to tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Pułtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Pułtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Przenosimy się na południowe krańce regionu, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza nabiera spokoju i dostojeństwa. To tutaj pośród rozległych pól i przecinających je prosto dróg odnajdujemy miejsce, które właśnie pisze swoją historię na nowo. Przed nami Kazanów, najmłodsze miasto na mapie Mazowsza, które po ponad 150 latach odzyskało swoją miejską godność. Z lotu ptaka widać to wyraźnie. Zwarta zabudowa, skupiona wokół centralnego placu, przypomina o dawnych tradycjach handlowych, które znów budzą się do życia. To miasto, które nie musi się spieszyć. Ono celebruje swój powrót. Schodzimy niżej nad odnowiony rynek. Z góry przypomina on geometryczny ogród, w którym zieleń młodych drzew kontrastuje z jasnym brukiem. To serce Kazanowa, punkt, w którym spotykają się wszystkie drogi i historie mieszkańców. Lecąc nisko nad ziemią, dostrzegamy detale: ławki, fontannę, przestrzeń gotową na nowe opowieści. Tu czas płynie inaczej. Odmierza go duma z odzyskanej tożsamości. Kierujemy się w stronę neogotyckiego kościoła Bożego Ciała. Jego strzeliste wieże to najwyższy punkt w okolicy, widoczny z wielu kilometrów. Z lotu ptaka świątynia wygląda jak strażnik miasteczka, otoczony wieńcem starych drzew. Czerwień cegły i surowość formy nadają temu miejscu powagi, przypominając o bogatej przeszłości dawnego gniazda rodu Kazanowskich. Lecimy wzdłuż leniwego nurtu rzeki Iłżanki, która i tutaj zaznacza swoją obecność. Jej dolina to pasmo zieleni, to tu najlepiej widać symbiozę Kazanowa z naturą. Kazanów to miasto, które swoją siłę czerpie z korzeni, łącząc rolnicze dziedzictwo z ambicją nowoczesnego ośrodka. Kazanów to miejsce odkryć. Z jednej strony świeża energia najmłodszego miasta w regionie, z drugiej spokój i rytm życia wyznaczany przez pory roku. Mazowsze w swojej najbardziej kameralnej i pełnej nadziei odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Moje Radio 24. Na, na, na, na, na, na.
7: Po dziewiątej, jak codziennie w Moje Radio 24, zapraszam serdecznie.

0: Historia jednej piosenki.
1: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka – wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej chrześnica Miley Cyrus z Backyard Sessions surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene.

0: historia jednej piosenki.
1: Polska, rok 1998. Polska wciąż pachnie styropianem, klatkami schodowymi i papierosowym dymem. Na ulicach glany, powyciągane swetry i poczucie, że do tego świata nie wszyscy pasują. Właśnie wtedy Pijama Porno wypuszcza piosenkę, która szybko staje się hymnem tych, co nie do końca. Do nieba wzięci. Wielu próbowało doszukać się tutaj wielkiej tragedii albo historii z pierwszych stron gazet, ale Krzysztof Grabowski, jak to on, nigdy nie prowadzi słuchacza za rękę. To nie jest piosenka o katastrofie, to opowieść o dwojgu ludzi z marginesu. O kochankach, którzy spotykają się po ciemku, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że tam jest bezpiecznie. To piosenka o katastrofie. On, typ, którego życie raczej nie rozpieszczało. Ona, dziewczyna z innego porządku świata, z własnymi zasadami i własnym zapachem codzienności. Razem tworzą mikrokosmos, który trwa zaledwie kilka godzin. I to w zupełności wystarcza. Do nieba wzięci nie obiecują wieczności. Nie sprzedają bajki o wspólnym kredycie i firankach. To pochwała ucieczki. Chwili, gdy świat na moment przestaje się interesować tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Radio gra tylko dla nich, reszta rzeczywistości może poczekać. Dziś, słuchając tego utworu, nie szukamy w nim faktów. Szukamy zapachu klatek schodowych, smaku taniej wolności i tej krótkiej myśli, że przez moment było dokładnie tam, gdzie trzeba. W moje Radio 24, Pijama Porno. Dla wszystkich kochanków, którzy najlepiej czują się w cieniu, do nieba wzięci.

0: And anybody who take the butter, Johnny Walker Black, better bring it back.
1: Historia jednej piosenki.
2: Są takie piosenki, które nie tyle przywołują wspomnienia, co oddają zapach tamtych lat. Lakieru do włosów z kiosku Ruch, oranżady w proszku i pierwszych miłosnych kompromitacji pod blokiem. A zabiorę cię właśnie tam, to dokładnie ten rodzaj wehikułu czasu. Numer nagrano w 1990 roku w studiu Radia Gdańsk i schowano głęboko do szuflady. Płyta ukazała się dopiero dekadę później, w 2000 roku, i wtedy wylądowała w każdym samochodzie, który jeszcze dojeżdżał na gazie i miał pół kolekcji kaset w schowku. Autorem piosenki był Tadeusz Rządca, lider kancelarii. Co ciekawe, jej wielki powrót nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy znalazła się w serialu 39,5. I tak, nową wersję śpiewał Tomasz Karolak, co wielu fanom oryginału poprawiło czynnik ciśnienia skurczowego. Rządca zgodził się na wykorzystanie piosenki, ale przyznawał później, że telewizyjna aranżacja powstawała całkowicie poza nim. Serial próbował z niej zrobić hymn ówczesnych wiecznie młodych. Czy się udało? Jedni mówią, że magia zgasła, inni, że druga młodość była potrzebna, żeby przypomnieć światu, jak pięknie brzmiały gitary z początku transformacji. A teraz wracamy tam, gdzie pachnie wakacjami, gumą turbo i pierwszym słowem w sali gimnastycznej. W moje Radio 24, Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: historię jednej piosenki.
1: Są takie daty, których nie da się wymazać z pamięci. W historii polskiej muzyki jedna z nich ma bardzo konkretną godzinę i bardzo ciężki dźwięk ciszy po koncercie. 24 listopada 1994 roku. Gdańsk, Hala Stoczni. Ponad 2000 młodych ludzi przyszło po muzykę i emocje i zwykłą radość z bycia razem. Koncert Golden Life właśnie się skończył, muzycy zeszli ze sceny i wtedy pojawił się ogień. Najpierw płomień, potem dym, po chwili panika, a w kilka minut dach stanął w ogniu, a wyjścia przestały istnieć. Tamtego wieczoru zginęło 7 osób, setki zostały ranne, wielu do dziś nosi blizny nie tylko na ciele. Zespół był wstrząśnięty. Zamiast chować się przed światem, pojechali do szpitali, odwiedzili swoich fanów w klinikach leczenia oparzeń. I właśnie tam padły słowa, które zmieniły wszystko. Napiszcie o tym piosenkę. Tekst powstał w jedną noc, napisała go Iwona Turbiasz, żona gitarzysty zespołu, z potrzeby serca, bez kalkulacji, bez planu na przebój. Ale ten utwór bardzo szybko przestał być tylko piosenką Golden Life. Stał się symbolem. Do nagrania dołączyli między innymi Grzegorz Skawiński, Artur Gadowski, Ania Ortodoks, Teta Geppert czy Muniek Staszczyk, a także muzycy z zespołów Hey oraz Illusion. Nie było tu gwiazd, była tu raczej wspólnota. No i jedno zdanie z tej piosenki, które do dziś widnieje na pomniku w Gdańsku. Życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Dziś ten utwór przypomina nam, że nic nie jest dane na zawsze i że czasem jedna piosenka potrafi unieść więcej prawdy niż 1000 słów. Moje Radio 24, 24 11 94. Golden Life i przyjaciele, hymn pamięci i nadziei.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: Zachu?
1: Nie. A kto mówi?
0: A kto przy telefonie?
2: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

0: Rok godzina.
1: Rok godzina. To jest moje Radio 24.
0: To jest moje Radio 24. Rok godzina.
1: Rok godzina.
2: To jest moje Radio 24.
0: To jest
1: rok.
0: Rok godzina. Moje Radio 24. Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: To jest moje Radio 24. Rok godzina.
1: Rok godzina.
0: To jest
1: rok.
0: Rok godzina. Moje Radio 24.